Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
6: Reklama.

0: Żeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Dzień dobry, Game!

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.

0: cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki, muzyki, przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
9: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100-krotka.
11: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.
12: Jest 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Wołodymyr Zełenski deklaruje ustępstwa w sprawie Wołynia. Francja zagra z Anglią o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy mieli ręce pełne roboty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk oświadczył, że z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje prezydenta Ukrainy Zełenskiego dotyczące ekshumacji na Wołyniu. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, mówi Donald Tusk. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. W efekcie otworzy wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu dotyczące, cytat, tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Zapowiedział też podjęcie decyzji o znaczącej liczbie zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Przed nami ostatnie dwa mecze piłkarskiego mundialu, dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia. Tyle, że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie, a raczej mecz za karę. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
14: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
13: A jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie, musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś też ma być niebezpiecznie. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A sobota przywitała nas słonecznie, popadało w nocy, troszeczkę się ochłodziło, to dobrze, 20 stopni pokazują te termometry. Słonko wstało o 4.37, zajdzie za horyzont o 20.52. Dziś też przelotnie popada w Sochaczewie i okolicach, a temperatura maksymalna w ciągu dnia to 24 stopnie.
15: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
18: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
12: 4 po 8, Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Słuchania, dlatego uważnie nas dziś słuchajcie. A będzie kącik matrymonialny, giełda, kupno, sprzedaż, informacji z regionu, konkursy, pozdrowienia, zaproszenia i to wszystko oczywiście przeplecione waszymi ulubionymi rytmami, na które czekacie przez cały tydzień. Pozdrawiamy wszystkich, zarówno tych leniuchujących, wypoczywających, jak i tych pracujących, bo oni też czekają na dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę. Kącik matrymonialny tradycyjnie przed 9:00. Już teraz wysyłacie anonsy na numer 7248. Na początku pisząc Radio Sochaczew łącznie jako jeden wyraz, odstęp i dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia, a jedna wiadomość kosztuje 2,46 zł. Wszystko, no to chyba wszystko. A, lista obecności czeka na naszym Facebooku do podpisu, a my zaczynamy od formacji, która już za tydzień podczas drugiego festiwalu Disco Bzura 2026 w naszym sochaczewskim amfiteatrze zagości, zagra na początku, zagra na żywo dla was wszystkich Kuba i formacja Playboys. Dobrej soboty, zaczynamy.

15 po 8, a ona zaskoczona, że trzeba wstawać i trzeba już brać się za mopa i za odkurzacz i za odkurzanie, ale my umilimy każdej gospodyni domowej dzisiejszy dzień tak, żeby to sprzątanie było naprawdę samą przyjemnością. U nas jak zawsze o tej porze rozbiegóweczka w programie Dzień Dobry w sobotę, czyli pytanie z nie do końca oczywistą odpowiedzią, ale kto jej udzieli poprawnie, wygrywa pozdrowienia w programie Dzień Dobry w sobotę. Pytanie po raz kolejny od naszej stałej słuchaczki Anny, a Anna napisała do nas pytanie następującej treści. Dlaczego piłka nie weszła na imprezę? 863-2222.

0: Dlaczego piłka nie weszła na imprezę? 863-2222. Dziś za wszystko dziękuję. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Halo, dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Katarzyna.
0: Słabo słyszymy. Katarzyna chyba, tak?
1: Tak, tak.
0: Dobrze, słuchamy. Dlaczego piłka nie weszła na imprezę?
1: Bo nie ma nóg.
0: Nie jest to odpowiedź, na którą czekam. Pozdrawiam. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Aneta,
0: dlaczego piłka nie weszła na imprezę?
2: Bo była zbyt nadęta?
0: Nie. Tylko ona jedyna. Dlaczego piłka nie weszła na imprezę? Jeszcze minuta. Halo, dzień dobry, kogo witam?
3: Irenę, dzień dobry.
0: Słuchamy, dlaczego piłka nie weszła na imprezę?
3: Czyżby dlatego, że bramkarz jej nie wpuścił?
0: Bo odbiła się od bramkarza. Zaliczę ci to. Pozdrawiaj.
3: Dzięki.
0: Pozdrawiaj.
3: Pozdrawiam całą rodzinkę i cały Słuchacze w Radio Słuchacze.
0: Dziękujemy bardzo. Dobrej soboty dla ciebie.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
0: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: tylko ty.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
2: W programie Dzień Dobry w sobotę jedziemy z pierwszym konkursem, czyli konkursem grupy Kamix. Do wygrania jest łącznie 90 zł do wykorzystania w sklepie Kamix. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. 863 22 22. Dzień dobry, kogo witam?
3: Dzień dobry, Wiktoria.
2: Witaj, Wiktorio. Dopowiem tylko, że 30 zł dostajesz za udzielenie poprawnej odpowiedzi, drugie 30 za wystawienie opinii w przeglądarce Google, a trzecie, jeżeli w ostatnich dwóch tygodniach dokonywałaś tam zakupów i potrafisz to udokumentować fakturą bądź paragonem. Czy jesteś gotowa na przejście do zasad konkursu?
3: Tak, oczywiście.
2: Usłyszysz fragment pewnej osoby, trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, jak się ta osoba nazywa. Możemy?
3: Dobrze, poproszę.
4: Ona jest piękna, najpiękniejsza na świecie. Kochasz ją od pierwszego wejrzenia i już do końca swych dni.
2: Kto to mówi?
3: Przepraszam, nie mam pojęcia.
2: Dzięki za telefon i za szczerość. No dobrze, ta osoba była w Sochaczewie. Dzień dobry, kto jest z nami?
5: Dzień dobry, Robek.
2: Robek, chcesz usłyszeć, czy znasz odpowiedź?
5: No znam.
2: Słucham.
5: Dariusz Szpakowski.
2: No nie! Nie. No nie. Ale w dobrą stronę idziesz. Szedłeś, bo już się skończyła droga. 863-2222. Kto to mówi? Była ta osoba w Sochaczewie. Była na... Na czym była? Na WSC Futsalu, tak. Halo, dzień dobry.
6: No witam. Kto to jest... będzie Przemysław Babiarz?
2: Nie. To nie jest Przemek Babiarz. Jeszcze jedna próba i kończymy. My się wydawało, że będzie łatwo, a tu się okazuje, że nie. Dzień dobry, kto jest z nami?
7: Tomasz.
2: Słuchamy.
7: No to oczywiście pan Jacek Las.
2: No pewnie. Jasne, że tak, bo tylko Jacek potrafi takie wstępy robić do meczów piłkarskich. Możesz pozdrowić, zanim poza anteną przejdziemy do omawiania odbioru nagrody.
7: No to pozdrawiam wnuczka Ignasia swojego, małżonkę Anetkę, która wczoraj miała imieniny, no i całą rodzinę.
2: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
8: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
2: I wracamy do muzyki w programie Dzień Dobry w sobotę, 25 po 8, gdyby ktoś pytał o czas, a muzycznie formacja Defis, ty i ja, gramy!

0: Lubię to się bawię, no oczywiście, że tak. Long End Junior, słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Słuchacze w 8.34 już na zegarach. Tymczasem, jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, minionej nocki działo się niewiele, na szczęście niewiele. Jeden pożar zarośli w gminie Brochów został odnotowany, ale tam na szczęście strażacy nie mieli dużo pracy, co nas jak najbardziej cieszy. Cieszy nas też to, o czym będziemy mówić cały czas, że za tydzień drugi festiwal Disco Bzura organizowany przez Urząd Miejski w Sochaczewie i Radio Sochaczew, a tam wystąpi taka gwiazda jak Miły Pan, o czym informowaliśmy na naszych social mediach. No właśnie, z Miłym Panem o jego występie, co zaśpiewa, rozmawialiśmy tuż po ogłoszeniu tego artysty. Posłuchajcie.
1: Wszystko zaśpiewam. Impreza, na której mamy grać jako zespół godzinę, więc zdążymy zagrać wszystkie te, że tak powiem, piosenki najważniejsze. Po prostu miły pan, miły człowieczek.
2: Letnie granie.
0: No to królowa musi się pojawić, bo od tego wszystko się u miłego pana zaczęło w 2018 roku.

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
3: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka ZOO poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Guinness i Kaja Coco za 16.09 i kolejna porcja wiadomości. Tymczasem u nas kartka z kalendarza. Dziś 18 dzień lipca, sobota. Kamil, Szymon, Emilian obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Kłaniamy się dziś też tym, którzy obchodzą urodziny. Światowy Dzień Słuchania, o czym piszę na naszym Facebooku, dziś mamy, a także Dzień Kawioru. Dla wszystkich świętujących jeszcze raz najlepsze życzenia. Przypominam, że za kilka minut kącik matrymonialny. Jeszcze możecie wysłać swój anons na numer 7248, pisząc na początku Radio Sochaczew łącznie, odstęp, a dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia. 2,46 z VAT to koszt jednej wiadomości.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: kącik patrymonialny.
1: Ja mam dziś dla was dwie oferty matrymonialne, ale one już były czytane na naszej antenie. Niestety nie mamy nic nowego i tak po raz ostatni czytamy ogłoszenie od Mikiego. Miki to mężczyzna po 40, spokojny i odpowiedzialny, posiadający własny dom oraz stałą pracę, bez nałogów, który pozna sympatyczną panią do 50 lat z Sochaczewa lub okolic, ceniącą szczerość, rodzinne wartości i wzajemny szacunek. Chętnie nawiąże znajomość, która z czasem przerodzi się w trwały związek oparty na zaufaniu oraz wspólnym wsparciu. Mile widziana pani pogodna, ciepła i gotowa na nowy etap życia. Kontakt oczywiście jest telefoniczny. I kolejne ogłoszenie. Pan Włodek to 63-letni mieszkaniec Sochaczewa, który pozna miłą panią w wieku od 50 do 65 lat do wspólnego, zgodnego życia. Włodek jest osobą bez nałogów, a wolne chwile lubi spędzać aktywnie, czyli na rowerze lub motocyklu. Jeśli szukasz odpowiedzialnego partnera z Sochaczewa lub okolic, zadzwoń do nas. Więcej informacji na temat tych ogłoszeń udzielam pod numerem telefonu 863 22 22. Radio Sochaczew. Tak a propos kącika matrymonialnego, no to formacja Masters na koniec ósmej w programie Dzień Dobry w sobotę. I szukam dziewczyny.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość. Projekty komputerowe. Cambis. Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
7: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
8: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już dzisiaj o 17.00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.
11: Większość Polski z burzami z Notecy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy.
12: Zbliża się 9:00. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Michał Pierzchała. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego, pierwszego stopnia. Wyższy, drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Z raportem teraz Grzegorz Kozioł.
13: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
11: Amerykanie zakończyli 7:ą z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dar młodzieży kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót daru młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.
5: Pogoda.
14: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A w pogodzie 22 stopnie, słonecznie, może przelotnie dzisiaj popadać. Ciśnienie zaczyna iść w dół, natomiast wiatr towarzyszy nam z południowego zachodu do 24 stopni. Nam dziś termometry pokażą, czyli mowy o upałach nie będzie.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry w sobotę. Radio Sochaczew.
12: Oczywiście, że nie może być inaczej, jak sobotę rozpocząć z Radiem Sochaczew i programem Dzień Dobry w Sobotę. 8:40, Tomek Marciniak, kłaniam się nisko i witam tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. No to co, poranna kawka, śniadanko i muzyczka w tle, przy której praca będzie samą przyjemnością. Mopowanie, odkurzanie, zmywanie, czy pracę w ogródku, w ogrodzie, to wszystko razem z nami, jak będziecie robić, to naprawdę będzie przyjemnie. W tej godzinie tradycyjny konkurs, będzie też możliwość zgłoszenia czegoś do kupna, sprzedaż albo do wypożyczenia. 863-22-22. Ten numer jest już do waszej dyspozycji. No to halo, halo, tu Londyn.

Słuchacie radia, słuchacze FM programu Dzień Dobry w sobotę, boys, kochana, uwierz mi, a ja przypominam, że do 10 giełda kupno-sprzedaż 863-2222.

0: I pierwsze ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż.
1: Sprzedam wózek elektryczny nowy oraz rower trójkołowy mało używany. Kupię starszy motor lub motorower lub 125 Fiata lub 126. 797, 399, 522.
2: Mam do sprzedania piec kocioł wodny TOUKSG, moc cieplna 60 kW, ciśnienie 1 bar, rok produkcji 2017, używany stan dobry oraz grzejniki żeliwne używane, 80 sztuk żeberek z demontażu. Telefon 507 770 226.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox.
18: Vox. Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
17: Dzień dobry w sobotę.
19: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
21: Reklama.

0: kochani, on też wystąpi za tydzień na Disco Bzura 2026 w Sochaczewskim Amfiteatrze.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: 29 po 9 jedziemy z kolejnym konkursem, czyli konkursem, w którym do wygrania jest dzbanek renomowanej firmy Aquafor. Woda jest potrzebna, jest ciepło, lato, gorąco, a czy wodę trzeba pić i z takiego dzbanka można sobie od razu do szklaneczki i już po wszystkim. Przypominamy również, że tam trzeba wymienić filtr przynajmniej raz na miesiąc. Takie są zalecenia producenta. 863-2222, zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym konkursie. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Kaśka z tej strony.
0: Kaśka z tej strony. Usłyszysz fragment utworu i trzeba będzie podać wykonawcę i tytuł. Czy ty jesteś gotowa?
2: Jestem.
0: No to jedziemy.
3: Mówiłem ci, że kocham, że kocham, że...
0: Będą w Sochaczewie.
3: A śniłaś, później cię całowałem namiętnie. Czy mogę dziś na żywo? No chętnie.
0: Oho, gra w radiu. Radio przyciszamy, do telefonu mówimy. Jesteś tam?
2: Jestem.
0: No to słuchamy.
2: Nie wiem.
0: Nie wiesz, 863-2222. Wydawało mi się, że będzie prosto, a tu się okazuje, że nie, że nie. No właśnie. 863-2222. Kto to wykonuje? I tytuł, i wykonawca. Będzie w Sochaczewie na Disco Bzura. Tyle mogę podpowiedzieć. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo?
4: Halo?
0: Halo, jak masz na imię?
4: Adam.
0: Słuchamy, Adam. Chcesz posłuchać?
4: Tak, chcę posłuchać.

0: Słuchamy.
1: To Playboy?
0: Nie, to nie jest Playboy. 8632222. Może do trzech razy sztuka. Halo, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Agnieszka.
0: Dzień dobry, Agnieszko. Wiesz, czy trzeba zagrać?
2: Wydaje mi się, że to jest Dave.
0: 1-0 dla ciebie.
2: Tytuł piosenki? No, chętnie.
0: Jasne. Zanim przejdziemy do omawiania odbioru nagrody poza anteną, możesz jeszcze pozdrowić.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Dzięki. I prowadzącego.
0: Dziękuję bardzo, nie rozłączaj się ze mną, zaraz porozmawiamy poza anteną. Najpierw podziękujemy sponsorowi.
3: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to gramy. No chętnie, pewnie, że chętnie gramy. Dave, już teraz, specjalnie dla was. No.

0: 25 minut dzieli nas od 10. Czas na kolejne ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż.
1: Sprzedam przyczepkę samochodową sam. Mój telefon 798-624-434.
2: Sprzedam siano w dużych balotach. Mój telefon 692-573-019. Dziękuję.
3: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
0: Do 10 giełda kupno-sprzedaż 863-22-22. U nas formacja Akcent i ich pragnienie miłości.

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w

Jakbyś tak mnie zechciał i Top Girls za 14.10. Jakbyś tak mnie zechciał. Ostatnia chwila, żeby zadzwonić z giełdą kupno-sprzedaż 863 22 22.

0: Będzie na Kamasutra za 8:10, za chwilę wiadomości, a w wiadomościach będzie o bitwie pod Grunwaldem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A do tego czasu Voyager, Mariusz Cierpikowski. O szwagrze, na którego trzeba uważać. Zwłaszcza w sobotę, bo to może skończyć się źle.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
10: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już dzisiaj o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
11: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.
17: Jest punktualnie 10. Zapraszam na wiadomość w Radiu Sochaczew.
18: Burze z gradem. Alert RCB na telefonach turystów i mieszkańców Podkarpacia. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Pod Grunwaldem znowu bitwa. Wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem. Michał Pieszkała. Znów burzowa pogoda i coraz więcej ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje prognozy. Alertami objętych jest obecnie 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników. Po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
19: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
18: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Spokojnie 22 stopnie, bez upałów dziś na szczęście. Tak patrzę przez nasze radiowe okno. I zaczyna się chmurzyć, a synoptycy tutaj nie pozostawiają złudzeń. Popada dziś w Sochaczewie i okolicach, z tym, że w godzinach popołudniowych jedni twierdzą, że około 13, drudzy, że około 15, tak czy inaczej dziś pokropi.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Dzień dobry.

0: Już 4 po 10 na zegarach, to jest program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. Ja nazywam się Tomek Marciniak i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli szukacie inspiracji i pomysłu do aktywnego spędzenia czasu z rodziną lub znajomymi w ten weekend, to nasz przewodnik po imprezach sportowo-kulturalnych na pewno wam się w tej godzinie przyda. Podpowiemy, jak spędzić naprawdę fajnie i przyjemnie ten wolny czas. Będzie też konkurs, no i oczywiście dużo waszej nutki, bo już tam panie sprzątają, mopują, odkurzają i czekają na tego pana, na, w zasadzie na dwóch.
1: Ręczę ci mandaci.
0: Łobuzy, Zenek.
1: Zakroczenie piękności.
0: Nie no, w sumie to jest ich trzech.

0: 16 po 10 słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Słuchaczew na 94,9 FM. Mówiłem, że w tej godzinie będą zapowiedzi imprez sportowo-kulturalnych, a w weekend ten, który mamy w serce miasta, będzie biło w Chodakowie. Dziś odbędzie się piknik i kino plenerowe, a w niedzielę pierwszy koncert w ramach Senioriady. O tym, co czeka na mieszkańców w sobotę, mówi kierownik Referatu Komunikacji Zewnętrznej Urzędu Miasta Jakub Okraska.
1: Piknik. Odbędzie się on na terenie szkoły podstawowej nr 7 od godziny 16 do godziny 21.30. Na uczestników czeka strefa zabawy i kreatywności, czyli animacje, gry, zabawy, tańce oraz dmuchańce, aktywności takie jak malowanie twarzy. Odbędzie się również gra terenowa pod tytułem Poznaj Sochaczew, w której do wygrania będą nagrody. Strefa gastronomiczna, będziemy mogli skorzystać z darmowego poczęstunku i grilla. Odbędą się warsztaty edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy. Tego samego dnia odbędzie się również kino plenerowe, które również jest realizowane w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego i będą Państwo mogli obejrzeć projekcję filmu pod tytułem Cudowny Chłopak.
0: Start seansu o 21.30. Na zebranych czekać będzie 200 leżaków i darmowy popcorn. Pomysłodawcami pikniku sąsiedzkich Chodaków są radni miejscy, czyli Urszula Opasiak i Piotr Pętlak. My zachęcamy do tego, żeby wziąć czynnie udział w tym wydarzeniu. Ma nie padać w nocy, przynajmniej tak mówią synoptycy. Oby.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
1: Kolejny konkurs w programie Dzień Dobry w sobotę. Tym razem do wygrania voucher na dużą pizzę od pizzerii Koziołek 863-22-22. Nagrodę można zrealizować zarówno w Sochaczewie, jak i w Kozłowie Biskupim. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Kto jest z nami? Dzień dobry.
2: Kuba.
1: Pytanie jest następujące. W pizzerii Koziołek jest pizza zatytułowana Zielony Kozioł... się rozłączyło. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Paweł.
1: Paweł, Zielony Koziołek to pizza w pizzerii Koziołek. Tam jest pasata pomidorowa, ser, kurczak, ser typu feta, cebula i jeszcze jeden produkt. Jaki?
2: Nie.
1: Dzięki za telefon 863-222. Czekamy na kolejną osobę. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
3: Maja.
1: Zielony Koziołek to pizza w pizzerii Koziołek. Tam jest pasata pomidorowa, ser, kurczak, ser typu feta i cebula oraz jeden produkt. Jeszcze jeden, który?
3: Pewnie to szpinak albo brokuły.
1: Wiesz co, uznam ci to, bo to jest brokuł. Podobał mi się twój tok rozumowania, bo od razu pomyślałaś o czymś zielonym, skoro Zielony Koziołek. I bardzo, bardzo dobrze za tą kreatywność, przepraszam, to dam ci właśnie teraz nagrodę. Zanim dowiesz się, jak możesz ją odebrać, możesz jeszcze pozdrowić na antenie, a później już poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
3: Pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich słuchaczy.
1: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną, zaraz do ciebie wracam.
0: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A my wracamy do muzyki. Bogdan Borowski, o tobie, kochana, 10:28, gdyby ktoś pytał czas.

0: Nie unikaj Excited, oczywiście, że nie unikamy dobrej zabawy i dobrej nutki, za chwilę do niej wrócimy. Kolejne zaproszenie, jakie mam dla was, to jest zaproszenie tym razem sportowe, a dokładnie chodzi o piłkę nożną, bowiem jutro drugi z czterech turniejów piłki nożnej, turniej czterech boisk, tym razem zapraszamy do kibicowania uczestnikom w Młodzieszynie, a zaprasza Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego, wraz ze swoją żoną Anną Orlińską, główni pomysłodawcy i organizatorzy tego wydarzenia. Przypomnę, że tydzień temu rozgrywki toczyły się w Iłowie, jutro w Młodzieszynie, a później w Nowej Suchej 26 lipca i na zakończenie 2 sierpnia uczestnicy wybiorą się do Teresina. Zachęcamy do tego, żeby kibicować tym, którzy będą jutro rywalizować na boisku ze sztuczną nawierzchnią.
1: Gra dla was Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już dzisiaj o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.

szpilki i z tobą. Za muzyki za chwilę wrócimy, bo Menaros między innymi czeka i Red Queen. Natomiast jeszcze ostatnie zaproszenie na różnego rodzaju atrakcje w ten weekend w powiecie sochaczewskim. Pierwsze zaproszenie to zaproszenie na wakacyjne spotkania z motoryzacją w gminie Sochaczew. Dokładnie chodzi o boisko w Feliksowie. Dziś o 17:00 zlot aut klasycznych i nowoczesnych. Będzie na pewno nie lada gratka dla miłośników właśnie motoryzacji. Jutro zapraszamy do parku w Chodakowie przy ulicy Chopina od 16 do 19. Kolejna odsłona Okna Sztuki, czyli projektu, który istnieje w Sochaczewie od 17 lat, a którego autorem jest Marcin Hugobader. Natomiast o 13.15 zapraszamy do Bazyliki w Brochowie. Tam odbędzie się kolejny koncert chopinowski z tych letnich koncertów chopinowskich, które co roku witają się tutaj razem z nami. Wstęp oczywiście jest bezpłatny.

0: 3 minuty dzielą nas od 11. Za 3 minuty kolejna porcja tego, co dzieje się w Polsce i na świecie. Będzie o golfie, a w zasadzie o rekordzie w golfie, jakiego jeszcze nie było.
1: Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
7: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
8: Słyszysz?
9: Tak, do ciebie mówię.
8: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
11: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.
0: Jest 11, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
14: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa. Posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę. Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
1: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
15: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
14: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dobrą decyzję, komentował premier Donald Tusk.
16: Pani mecenas jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
14: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Wyrównany rekord w golfie. Chodzi o liczbę uderzeń w jednej rundzie. Podczas wczorajszej rywalizacji w turnieju British Open dwóch golfistów potrzebowało aż 62 uderzeń, aby piłka dotarła do dołka.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie zrobiło się pochmurno i te chmury chyba przyniosą jednak opady deszczu w godzinach popołudniowych. Może popadać i to nawet dosyć mocno według najnowszej mapy pogodowej. Temperatura cały czas na poziomie 22 stopni. Te 2 stopnie jeszcze pójdzie to wszystko do góry. Ciśnienie 1007 hektopaskali. Wiatr przybrał na mocy. Wieje z prędkością 25 km na godzinę z południowego zachodu.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry w sobotę.
19: Radio Sochaczew, Radio Sochaczew.
0: 4 po 11, Radio Sochaczew i program Dzień dobry w sobotę cały czas trwa i będziemy dla Was grać muzykę Disco Polo do 13, a za tydzień przypominamy drugi festiwal Disco Bzura 2026. Będzie się działo dziś ogłoszenie kolejnej gwiazdy. Uważnie śledźcie media społecznościowe Urzędu Miasta, a także Radia Sochaczew, bo wiem, dowiecie się, kto jeszcze wystąpi podczas Disco Bzura. Ja mam tą niewątpliwą przyjemność, że razem z Julią Kuligowską z Urzędu Miejskiego będziemy mieli przyjemność dla Państwa poprowadzić tą imprezę. Już teraz serdecznie zapraszamy. A w tej godzinie co? W tej godzinie na pewno konkurs. No i czas na Wasze interwencje. 863 22 22. Jeżeli coś złego, niedobrego, niepokojącego dzieje się u Was, dajcie znać. No to już wracamy do muzyki. Mr. Dex w najnowszej wersji o Kopciuszku.

Fudzian Band i Czarne Oczy, 16 po 11 w programie Dzień Dobry w sobotę. Przypominamy, że do 12 czekam na wasze telefony w związku z interwencjami 863-22-22. A my wracamy do muzyki i formacja Miraż. Mówiłaś tylko ja i ty.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
11: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
19: Dzień dobry w sobotę.
20: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
21: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
22: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
9: Reklama.

0: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.
1: Kolejny konkurs w programie Dzień Dobry w sobotę i kolejny voucher między innymi na pizzę do wygrania. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. 863 22 22. Czekamy na pierwszy telefon, czeka pytanie konkursowe. Kto jest z nami? Dzień dobry.
2: Halo?
1: Halo, jak masz na imię?
2: Olo.
1: Olo?
2: Tak, Olek.
1: Olek, Olo. Może być Olek, może być Olo. Posłuchaj, Olo, jest temat taki. Korean barbecue chicken to nowość w Da Grasso. Ta pizza składa się z ciasta, sera, czerwonej cebuli, polędwiczek z kurczaka, sosu Korean barbecue i jeszcze jednego składnika. Jakiego? Wiesz? Słucham?
2: Kukurydzy?
1: Nie, to nie jest kukurydza. To nie jest kukurydza. Dzień dobry, kogo witam? Przyciszamy radio. Kto jest z nami? Halo? Nie ma nikogo. Komuś się może telefon w kieszeni włączył albo co? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Łukasz.
1: Łukasz, Korean barbecue chicken to nowość w Da Grasso. Ciasto, ser, czerwona cebula, polędwiczki z kurczaka, sos Korean barbecue. I jeszcze jeden składnik. Jaki?
2: Ser cheddar.
1: Szybko wyczytałeś. Szybko. Gratuluję. Voucher jest twój. Możesz pozdrowić, zanim poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciężko pracujących w sobotę.
1: O właśnie. Pozdrawiamy. Nie rozłączaj się ze mną. Zaraz do ciebie wracam. Na razie podziękujemy sponsorowi nagrody.
0: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso. Sochaczew, Kramnice Miejskie.
3: Radio Sochaczew. 94,9 FM.
4: 94,9 FM.
3: Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: I wracamy do muzyki. Formacja Bajera i Milion Gwiazd. Już teraz.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
10: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Helio S.A. Dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąs

Niby jestem sama, informacja MIG za 14.12 i wiadomości. Jeszcze macie chwilę na to, żeby zadzwonić z interwencjami. 863 22 22.

0: Niespotykane kolory, niespotykany finał piłkarskich mistrzostw świata. To jutro. Co takiego będzie innego, nadzwyczajnego i nie do końca zrozumiałego? O tym już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
10: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już dzisiaj o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
11: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
14: Jest samo południe, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu, przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert. Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
16: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
15: Później ruszy naprawa torowiska. poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
18: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
15: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz, FIFA? Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay Chris Martin. Jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: A w pogodzie zachmurzenie duże, 23 stopnie. No i zanosi się na deszcz. Ten ma przyjść w godzinach popołudniowych. A później już ma wyjrzeć słonko, do 24 pokażą termometry. Co w nocy, co jutro, o tym tradycyjnie za godzinę.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry.

Oczywiście, że nie. No niestety ostatnia godzina dzisiejszego programu Dzień Dobry w sobotę się właśnie rozpoczyna, czyli godzina poświęcona na wasze SMS-owe życzenia, pozdrowienia albo telefoniczne, bo można zrobić to na dwa sposoby. Albo zadzwonić do mnie 863 22 22, albo napisać na 74 550 Radio Sochacze w SMS-ie na początku. Radio Sochacze piszemy łącznie jako jeden wyraz odstęp, a dopiero później treść pozdrowień bądź życzeń. Koszt jednej wiadomości to 4 zł plus VAT. Można napisać, tak jak stały słuchacz Michał napisał, który pozdrawia specjalnie gorąco panią Justynę ze sklepu przy Alei 600-lecia. No to gramy, klasyka. Nie ma co. Zenek Martyniuk i jego, te oczy zielone, albo jej, nie wiem, jak chcecie. Dajcie głośniej, koniecznie. 46 863 22 22 albo 74 550. Radio Sochaczew na początku łącznie. 5 po 12, gdyby ktoś pytał o czas. Gramy.

Oczywiście, że wygląda wszystko idealnie, jak to śpiewa z Kolim. 17 po 12, tu program Dzień Dobry w sobotę. I wasze SMS-owe życzenia i pozdrowienia, na które czekam. 74550 Radio Sochaczew na początku łącznie, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień. Można do mnie zadzwonić 863 22 22.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.

0: szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.

0: Gromi w Radiu Sochacze w 20 minut po godzinie 19. Moi drodzy, ja tylko przypominam o atrakcjach tego weekendu. Jedną z nich wakacyjne spotkania z motoryzacją w gminie Sochaczew. Ta impreza już się rozpoczęła i trwa w najlepsze. I tak się zastanawiam, bo Kuba wrzucał relacje, więc chyba spędza tam czas oglądając właśnie klasyki motoryzacji. Zastanawiam się, Oskar nad jeziorem, bo chyba ma jakiś urlop, więc ten się byczy. My tutaj się bawimy na prywatce. Co robi Tomek Marciniak, to strach pomyśleć, bo to nigdy nie wiadomo, w poniedziałek się okaże, jak dotrze do pracy. Łukasz to pewnie śpi, a reszta rozproszona na wydarzeniach i nie tylko. Także tak to się kręci, moi drodzy, a my prywatkujemy sobie w najlepsze. W związku z tym Roni Ferrari już teraz na 94,9, będzie Shane Cott, Dawid Narożny na horyzoncie razem z Sobotą, to za kilka chwil na 94,9 na prywatce.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Dobra, Dawid Narożny, sobota na prywatce z Radiem Słuchaczów, jesteś taka słodka. Tomek mi odpisał, bo ja się tutaj żartowałem, śmieję się trochę z niego, że nie wiadomo co robi, bo pewnie w poniedziałek się dowiemy, żebym się nie martwił, że wszystko pod kontrolą, że trochę przyjemności, trochę pożytecznych kwestii. O wakacyjnych spotkaniach z motoryzacją wam mówiłem. Przypominam także, że dzisiaj mecz o trzecie miejsce, więc wielka piłka nożna wraca o 23:00 Francja-Anglia albo Anglia-Francja, jak kto woli. A do tego wszystkiego za moment o utrudnieniach, bo mamy informacje związane z tym, że w naszych drogach w okolicy są miejsca, gdzie gdzieś tam dłużej można jechać. To już za moment uprzedzę was i dam znać, którędy nie jechać, którego odcinka unikać. A poza tym SMC, Love Holds On i najlepsza muzyka na 94,9.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: The depth on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

No to krótko o małych utrudnieniach na drodze krajowej numer 50. W Roztropnej doszło do zdarzenia dwóch pojazdów osobowych. Pasażerka jednego z pojazdów została przewieziona do szpitala. Pas ruchu w kierunku Żyrardowa zablokowany, ruch wahadłowy, więc w tym miejscu utrudnienia. Jeśli nie musicie dzisiaj nigdzie jeździć, to proszę nie jeździć. Jeśli możecie zostać w domu, to z prywatką. I na spokojnie, będzie miło, pięknie i wiele fajnej muzyki, wiele ciekawych zespołów przed nami, zwłaszcza, że Loft Hold On już teraz wjeżdża na 94,9, później Fun Factory, Bajera i między innymi Masters za kilka chwil właśnie na prywatce.

0: 148.
1: Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochacze, wpisanych łącznie, opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać.
0: 72 48.
1: Koszt SMS-a to 2,46 zł. Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: 10 minut do godziny 20, moi drodzy. W piątek mieliśmy fantastycznego gościa, czyli Marka Kmiotka, podróżnika, wędrownika, wędrowca, który rozpoczął swoją podróż 1 lipca z Helu, a jego celem jest w ciągu miesiąca, czyli do 31 lipca, wejść na Rysy i przemierza z buta całą Polskę dla Antka, dla małego chłopaka, który potrzebuje 15 milionów złotych, by zawalczyć z DMD. Jak pomagać? Wystarczy wejść na siepomaga.pl, wędrówka dla Antka, albo wpisać Marek Kmiotek, tutaj linki na Facebooku. W piątek wyruszył o poranku przez Radio Sochaczew do stolicy. W stolicy ma dzień regeneracyjny dzisiaj, więc trzymam kciuki, by wszystko było dobrze, by wyruszył w dalszą drogę. No i takich zakręconych ludzi naprawdę, którzy decydują się na pomoc innym, bardzo lubimy i to jest coś wielkiego i coś niesamowitego. Więc jeżeli Marka gdzieś po drodze, jadąc na wakacje właśnie w kierunku czy to Piaseczna, czy potem kolejnych miejscowości spotkacie, to warto mu pomóc, dać kanapkę, uśmiechnąć się. Wszelka pomoc mile widziana. W planie po Sochaczewie Piaseczno, Grójec, Radom, Skarżysko, Kamienna, między innymi Kielce w najbliższych dniach. No i oczywiście warto pomagać i wspierać Antka w jego niesamowitej drodze po zdrowie. Także ja mocno za to trzymam kciuki. Mam nadzieję, że kogoś z Was zainspiruje. Może do pomocy innym, może do rzucania sobie jakichś wielkich wyzwań. Prywatka także może odmienić czyjeś oblicze. A przynajmniej taką mam nadzieję. 9 do 20. Tobi Romero, Two Small DJs i potem kolejne kawałki. Fantastyczna muzyka na 94.9.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Ile Michał Wiśniewski ma żon, ciężko zliczyć. Ile płaci alimentów, też ciężko zliczyć. Jedno jest pewne, gdy życie zatacza krąg i wraca się do swojej żony z początku wyliczanki, nie pamiętam czy z pierwszej czy drugiej, to człowiek może się zastanawiać i kalkulować, czy dalej musi płacić, albo czy przy kolejnym rozstaniu płacić będzie więcej. Odpowiedź na to pytanie w Radiu Sochaczew, dlatego że zasięgnąłem języka, zapytałem prawników i radców o poradę, co w takiej sytuacji Michała Wiśniewskiego czeka, i odpowiedź znam. Co w sytuacji, gdy na przykład, drogi by się ponownie rozeszły? Odpowiedź w Radiu Sochaczew za moment.
1: To jest Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama. Why wait to say, at least I did it my way.

Party, czyli Dr. Alban na horyzoncie, Offenbach za nami właśnie, czyli to kultowe party. Za moment krótki instruktaż związany z tym, jak oczywiście pozdrawiać, jak pisać do Radia Słuchaczy, ale pamiętajcie, że wykorzystujcie do tego też Instagrama i Facebooka i nasze media społecznościowe. Dajcie znać koniecznie pod postem facebookowym, na czyj występ na Disco Bzurze czekacie najbardziej. A w międzyczasie jeszcze porozmawiamy sobie o atrakcjach dla mieszkańców, ponieważ o 19.45, czyli niespełna pół godziny temu, rozpoczęły się tańce z całego świata, czyli tango argentyńskie, dzisiaj w amfiteatrze na Podzamczu. Przez Sochaczewską Szkołę Tańca prowadzone zajęcia dla wszystkich chętnych, więc bioderkami będzie można poruszać i nie trzeba wcale jechać do Argentyny, żeby uprawiać tango argentyńskie i tańczyć, bo można to zrobić na Podzamczu w Sochaczewie fantastycznej scenerii. To tak dla tych, którzy się zastanawiają, co się dzieje w mieście. O atrakcjach niedzielnych jeszcze sobie powiemy, natomiast na razie muzyka, no i co? I mnóstwo grania, także wypatrujcie gwiazd. Ja będę informował tych, które wystąpią na scenie WSC Festiwalu i właśnie tego bliższego święta, czyli lipcowego Disco Bzury. Lipcowej Disco Bzury.

0: 22.48. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew pisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. Koszt SMS-a to 2.46 zwart. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Hejka moi drodzy, tu Formacja Mix. Słuchacie Prywatki z Radiem Sochaczew.

0: Słuchajcie, każdy ma jakieś marzenia. Jednemu się marzy żonka, jednemu Magda Kasia, innemu Marzenka. No i są tacy, którzy dzwonią do Radia Sochaczew, żeby o tym opowiedzieć. No i o swoich marzeniach nasz słuchacz. Halo, halo?
1: Dzień dobry. Można przesłać życzenia dla Marzenki z Witeldowa.
0: Oczywiście.
1: Najładniejszej pod słońcem. No i na kuli ziemskiej, co tam pod słońcem. Najpiękniejszej. No i życzenia dla prowadzącego. Można przesłać. Była Krzysiek spod Sochaczewa.
0: No, Krzysiek, zawrotna prędkość. Jeżeli ty wzdychasz do Marzenki i tak samo jeździsz, jak wzdychasz, to nic, tylko mandacik by trzeba było wystawić. Ale mam nadzieję, że tutaj bez mandatu się obejdzie. Chociaż my w Radiu Sochaczew też i swój wystawimy.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
0: Chociaż w tym wypadku to chyba Krzysiek wystawia Marzence.
2: Maluton.

0: Radiu Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: 9 minut do 21. Moi drodzy, sezon na truskawki powoli się kończy, więc korzystajcie, jeżeli gdzieś jeszcze jesteście w stanie spotkać. Z drugiej strony my mamy połączenie prima sort i o ile szampan przytrawić się może zawsze, to truskawki raczej teraz, więc marsz do sklepu, a jak nie, no to wsłuchajcie się w Stachurskiego. I właśnie, gdybym miał proponować jakąś gwiazdę na Disco Bzurę czy WSC Festival, na atrakcje dla mieszkańców starszych i młodszych, na jako gwiazdę chyba każdego pokolenia, to myślę, że występ Stachurskiego w Sochaczewie byłby niczego sobie. Stachurski już teraz, szampan i truskawki na prywatce z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Stalin. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: 4 minuty po godzinie 21:00, to jest prywatka na 94.9. Albert Hammond przed nami właściwie, bo to była Miss Jane, Remedy and Manuel. Trochę polskich rytmów, będą pozdrowienia, bardzo ważne zresztą. No i moi drodzy, co wam mogę powiedzieć? Czas zaplanować niedzielne atrakcje. Jutro sporo się będzie działo w mieście, będą koncerty, będą wydarzenia sprzyjające temu, by osiągnąć wewnętrzny spokój. I ja was na te wydarzenia zaproszę. A tymczasem muzyka na 94.9 i kolejne gwiazdy, także te, które usłyszymy na żywo już w najbliższych tygodniach.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Cześć, witam. Tu Zenek Martyniuk. Słuchacie państwo prywatki z Radiem Sochaczew.

0: 18 minut minęło od godziny 21, to jest prywatka na 94,9, moi drodzy. Słuchajcie, pamiętajcie, że weekend jest od tego, żeby ładować baterie. Tylko pamiętajcie też, że są tacy, którzy jak zasiądą i zaczną ładować te swoje baterie, to potem mają kłopot, żeby z kanapy wstać, czy się ruszyć. W związku z tym apelujemy o umiar i rozwagę, apeluję też o to, że jeżeli potrzebujecie ładować akumulatory, ale szukacie takiego balansu i spokoju w przyrodzie, to z pomocą przychodzą zajęcia w rytmie oddechu, zajęcia jogi dokładnie w Parku Garbolewskiego. Jutro o godzinie 11, mam nadzieję, że wstaniecie. Jak coś, to od 16 do 19 okno sztuki, a po 17 koncert organizowany w ramach letniej seniorady w Parku Chopina w Chodakowie. Mnóstwo atrakcji, korzystajcie z tego wszystkiego, co miasto wraz z partnerami przynoszą, bo każdy weekend obfituje w wydarzenia kulturalne i sportowe i nie tylko. I to wszystko jest dla nas. A my wracamy do muzyki i pozdrowień.
1: Pozdrów znajomych na prywatce. 7248. Wyślij SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochacze wpisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł. 7248. Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: 25 minut do godziny 22, no i godzina i 25 minut do rozpoczęcia meczu o trzecie miejsce, choć nie wiadomo, czy on się odbędzie, oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio, bo i Anglia, i Francja miały apetyt na grę w finale, a tutaj finał jest, tylko że ten mały o brąz. Zawsze lepiej mieć medal niż nie mieć medalu, no bo najgorsze to jest to czwarte miejsce, więc pewnie jednak drużyny przystąpią do rywalizacji i walki, ale wiadomo, że ambicja i sportowy charakter nie pozostawiają złudzeń, czuć lekki niedosyt. No ale obejrzeć pewnie obejrzymy. Natomiast wypatrujemy też jutrzejszych emocji, bo jutro wielki finał Mistrzostw Świata, w którym zagrają Hiszpania i Argentyna. Komu kibicujecie? No, z jednej strony Leo Messi, który biegnie po swój drugi mundial, zwycięski z rzędu. Z drugiej strony no mocna Hiszpania bazująca na zawodnikach FC Barcelony, więc dla kibiców Realu Madryt nic dobrego z prawej, jak i z lewej.
1: Słuchacie Prywatki w Radiu Sochaczew. Reklama.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Reklama.
7: Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248.
8: Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew, wpisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać.
7: 7248.
8: Koszt SMS-a to 2,46 zł.

0: Wiecie, że jest taka przekąska, która króluje w weekend, po którą sięgamy często i to nie jest nasz rodzimy produkt, ale przyciągnięty albo ten wyemigrowany z zagranicy głębokiej do Polski, który sprzedawany jest w milionach naprawdę sztuk w całej Polsce. Jesteśmy chyba w jakimś sensie królami zamawiania bądź sięgania po to danie i jest to najpopularniejszy fast food w Polsce, który niejednego i w noc i w dzień postawił na nogi. Co ty takiego o tym opowiem wam jeszcze przed godziną 22, ale będziecie zaskoczeni. To jest Prywatka z Radiem Sochaczew. Oliver Haldens, Wizę, Brother Louie oczywiście, Miły Pan na Horyzoncie, The Prince Karma i mnóstwo dobrej muzyki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 94,9 FM. Radio. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Słuchajcie, to jest hit. Zbliżamy się do godziny 22. Napisała do mnie Edyta z wielką prośbą, z wielkim serduchem. Pozdrów dziewczyny z jednego ze sklepów na Łąkowej, z takiego marketu. Szybkiego powrotu do domu. Życzę ja i życzę Edyta oczywiście, a w związku z tym, żeby wam było miło i żeby powrót do domu był szybki, to miłe życzenia i miły pan na 94,9.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Cześć, z tej strony miły pan, słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.

0: Ciebie. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Ledwie słuchacze. Ledwie słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

ATC, moi drodzy, 14 minut minęło od godziny 22. Pięknie się mówi o sukcesach Sochaczewian, nie tylko w sporcie, ale i w kulturze i w wielu innych dziedzinach życia. Daria Kobierecka, nasza sochaczewianka, która przepięknie śpiewa, bawi się wspaniale na takim festiwalu Kazimiernication i nie tylko się bawi, że tak powiem, że pod sceną, tak jak my wszyscy słucha piosenek, tylko że ona jest na scenie z Kasią Sienkiewicz i sobie śpiewała, grała i się świetnie bawiła, a na dodatek sama wrzuciła bardzo fajną informację w mediach społecznościowych, że zaśpiewała w Wajanie, w tym filmie, co teraz wyszedł z Dwayne'em Johnsonem w tej wersji fabularnej. No i zaśpiewałam w polskiej wersji filmu. Bycie częścią ekipy wokalnej to coś wielkiego. No i pozuje z plakatem filmowym, więc nic, tylko gratulować. I to jest kawałek Twoje Ja, gdzie właśnie Daria też jest słyszana. No to co, wielkie gratulacje i chyba będziemy musieli odsłuchać albo wybrać się wszyscy najlepiej do kina, żebyśmy obejrzeli i wyłapali ten fragment oczywiście sami. Wielkie pozdrowienia i wielkie gratulacje dla Darii. Nie wiem, czy słucha, może rodzina słucha i przyjaciele słuchają. W każdym razie kibicujemy i od czasu do czasu, tak jak wpadała do nas, do studia Radia Sochaczew, nie wpada jak najczęściej i opowiada o swoich wielkich projektach. O to chodzi. Wracamy do muzyki na prywatce z Radiem Sochaczew. Kwadrans po 22:00.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

30 minut minęło od 10 do 22 dokładnie, moi drodzy. Jest trochę czasu, żeby odpocząć, czyli zaplanować sobie fajne weekendy. Pewnie bawicie się mile, spędzacie czas w gronie przyjaciół, ale są też tacy, którzy weekendy traktują jako odskocznie i zachętę do aktywności, czyli trochę można pobiegać, poćwiczyć, pospacerować albo pojeździć na rowerze, a to wszystko może nam pomóc w przygotowaniu formy do 7 gminnego rajdu rowerowego. Taki też się odbędzie w gminie Rybno. Na ten rajd zaprasza wójt gminy Rybno Damian Jaworski, Rada Gminy Rybno, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do pokonania 30 km, rajd 15 sierpnia od 16 do 19.15. Będzie zbiórka, są zapisy, są informacje na stronach gminy Rybno i także do tego loteria fantowa, więc fajna okazja do integracji, do zabawy i podejrzewam, że frekwencja będzie niezła, bo tam w Rybnie to lubią ze sobą spędzać czas. Pozdrowienia dla gminy Rybno, a do pedałowania, do tego pompowania dorzucę Denzela.

0: What's the name of the jam?
1: Pozdrów znajomych na prywatce. 7248. Wyślij SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochacze wpisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł. 7248.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: zdobyć świata szczyt. Poza tym, moi drodzy, kwadrans do godziny 23:00 i wiemy doskonale, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Co innego myślą członkowie zespołu Łzy. Konflikt trwał do 2021 roku. Spór jest wielowątkowy. Chodzi o założyciela grupy Adama Konkola, a resztę jej członków i byłą wokalistkę Annę Wyszkoni. No i wiadomo, na rynku mamy zespół z Sarą Chmiel i pozostałych członków, także formację stworzoną przez założyciela grupy Adama Konkola, a nie Wyszkoni. No i do tego, kto może śpiewać Agnieszkę i te wszystkie największe przeboje. I oto się wszyscy kłócą, no bo tantiemy, no bo nazwa zespołu, no bo znak szczególny, rozpoznawalny, do tego znak towarowy. Tu chcą to rejestrować, no i oczywiście taką sytuację musi rozstrzygać sąd. Więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Cały czas pojawiają się nowe wątki i sprawa wraca jak inne takie mocno odgrzewane kotlety. No i z jednej strony wiadomo, że łzy popłyną, no bo jak sprawa idzie do sądu, to pewnie ktoś będzie poszkodowany, a z drugiej strony pamiętajmy, że muzyka to jest takie wspólne nasze dobro. Jeżeli nie można się podzielić, to powinno być tak jak w rodzeństwie, że mama zaraz pokroi ciastko na pół i wszyscy będą zadowoleni, a przynajmniej nie będą mieli nic do gadania. 50-50.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Jak

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.